że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: радио «Рація». «Рація».
1: І день з рацією на радіо «Рація» – інформаційно-музичний ефір. Після більш чим 5 годів, проведених у застінках лукашенковських турмів у Білосток, з офіційним візитом завітав билий політв'язень, журналіст, діяч Союзу поляків у Білорусі Анджей Пачобут. Між іншим, сьогодні йому була тут нададена гонорова відзнака подляжського воєводства. А перед тим президент города Білосток Тадеуш Трус-Каляски привітав Анджея Пачобута для адмислового знака солідарності з ім у скверы імя ксяндза Ежы Папялушкі.
2: Wiemy pod symboliczny kubik, który stał tutaj 4 lata. On był początkowo dla dwóch osób, wolnym szkodem. On jeszcze postoi do końca czerwca, ale mam nadzieję, że więcej nigdy nie stanie w taki sposób, bo dla nas jest pan bohaterem, naprawdę. Bohaterem i to narodowym bohaterem.
3: Dlaczego jest tam, to jestem Polakiem z Radniem.
2: Drogi panie Andrzeju, to wielki zaszczyt móc się z panem spotkać tutaj w Białymstoku.
4: Prezydent города Białostok, Tadeusz Trus-Каляски.
2: Kiedy jest pan wolnym człowiekiem, dla nas przez te wiele lat jest pan współczesnym bohaterem, takim bohaterem romantycznym, którego można porównać i do mickiewiczowskich bohaterów romantycznych Konrada Wallenroda, czy też Gustawa Konrada z trzeciej części Dziadów, ale pewnie też wielu innych bohaterów naszej literatury, a mamy tutaj właśnie żywy przykład człowieka, który poświęcił swoją wolność, tak naprawdę znaczną część swojego życia, dla walki przede wszystkim z reżimem, dla walki o prawdę, ale również walki o polskość, bo to trudno być Polakiem na Białorusi, a jeszcze trudniej wyrażać swoje poglądy w sposób bardzo otwarty, oczywiście z koniecznością tak naprawdę krytyki tej władzy, która tam dyktatorskie rządy uzurpuje, bo ten człowiek, który tam jest, on nie jest prezydentem, on jest uzurpatorem, dlatego że zupełnie kto inny wygrał poprzednie wybory prezydenckie na Białorusi, a tylko siła jest po stronie właśnie dyktatorów. Przez wiele lat stał ten kubik tutaj, uwolnić Poczobuta, uwolnić Angelikę Borys. Teraz dzięki staraniom tak naprawdę społeczności międzynarodowej i amerykańskiej i polskiej dyplomacji jest pan wolny, możemy się spotkać. To jest wielka radość. Białystok jest dla pana zawsze, może być drugim domem. I jeżeli zaistnieje taka potrzeba, to on będzie tym drugim domem. Tylko proszę wyrazić taką wolę, chęci zamieszkania w Białystoku, to ułatwimy to. Dlatego, że no tutaj jest to miasto najdalej wysunięte na wschód, najbliżej granicy z Białorusią, kraju, który pan też kocha oczywiście, dlatego, że to jest ta ziemia rodzinna, ale jest pan Polakiem z krwi i kości i daje pan przede wszystkim przykład niezłomności, przykład umiłowania ojczyzny, umiłowania polskości, no i takiej walki, która na razie zakończyła się zwycięstwem. Oby to zwycięstwo było również dane wszystkim Polakom na Białorusi, ale również i Białorusinom, którzy chcieliby żyć wolnym i demokratycznym, dobrze rozwijającym się kraju, tak jak Polska. Dziękuję za tę obecność i życzę przede wszystkim zdrowia. Życzę tego, aby pan cieszył się tą wolnością, aby cieszył się pan rodziną, którą pan posiada i aby cieszył się pan tym, że naprawdę miliony polskich serc są z panem.
4: Marszałek Podlaskiego Województwa Łukasz Prokurym.
5: Niezwykle ważne wydarzenie, spotkanie z bohaterem narodowym panem Andrzejem Poczobutem. Myślę, że wszyscy kibicowaliśmy, demonstrowaliśmy, modliliśmy się o to, aby pan Andrzej jak najszybciej został uwolniony. Pan Andrzej jest symbolem tego, że nienawiść nigdy nie wygra z miłością, że kłamstwo nigdy nie wygra z prawdą, że bezprawie nigdy nie wygra z prawem. Pan Andrzej, myślę, że dla nas wszystkim jest wzorem takiego dzisiejszego bohatera, tego, że można stawiać sobie cele bardzo trudne, z tych celi nie rezygnować i wychodzić z tego osobą zwycięską. Ja również się dołączam do tych życzeń pana prezydenta, aby teraz to był czas, kiedy pan będzie mógł korzystać z kontaktów z rodziną, żeby panu dopisywało zdrowie. My, panie Andrzeju, osobą, które województwo podlaskim wręczamy najwyższą naszą odznakę, honorową odznakę województwa podlaskiego. Od dzisiaj chcielibyśmy dzisiaj panu wręczyć, żeby mógł się pan właśnie czuć honorowym mieszkańcem naszego województwa. Właśnie za ten przykład bohaterstwa, za ten przykład walki o niepodległość, walki o prawdę. Jest pan dla nas wszystkim bohaterem i wzorem do walki o prawa człowieka.
4: Żurnalist, były politwiazień Andrzej Pachobut.
6: Szanowni Państwo, no ja już wielokrotnie mówiłem, że bohaterem się nie czuję. Dla mnie bohaterami tej historii są żołnierze Armii Krajowej. Ci ludzie, którzy oddali swoje życie za Polskę, których pamięć, ani kiedy mogiły są bezczeszczone po dzień dzisiejszy. Szanowni Państwo, ja jestem bardzo wdzięczny dla miasta Białystok za lata współpracy ze Związkiem Polaków na Białorusi. Wielokrotnie dzieci z polskich rodzin z Białorusi mogli spędzić wakacje na Podlasiu i zawdzięczamy to między innymi panu prezydentowi. Dziękuję dla całego województwa za tą solidarność ze Związkiem Polaków. Dziękuję dla wszystkich, kto poświęcał swój czas na przyjście 25 każdego miesiąca. Naprawdę, ja będąc w więzieniu wiedziałem o tym, że jest w Białymstoku prowadzona taka akcja i że ona cały czas odbywa się i wiedziałem o tym. To dawało mi przekonanie, że nie jestem sam, że w całej tej historii, no ja nie jestem tylko jednostką, że tyle ludzi, tyle Polaków, tyle też Białorusinów jest ze mną solidarne i to dodawało mi sił. Także dziękuję wszystkim za to.
4: Starszyna Podlaskiego Oddziału Towarzystwa Wspólnota Polska, Anna Kietlińska.
7: Dzięki władzom miasta, naszego województwa, to co przez ostatnie 5 lat, a nawet wcześniej się udało zrobić, to jest takie bardzo fajne połączenie Oddziału Podlaskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska i władz samorządowych. Daje to możliwość działania, jak była sytuacja skomplikowana i beznadziejna i my jako stowarzyszenie nie mogliśmy udźwignąć pewnych rzeczy, to zawsze mogliśmy liczyć na pana prezydenta, pana wojewodę, pana marszałka i to też motywuje człowieka i muszę państwu powiedzieć, że osoby, które tutaj trafiają do Białegostoku, które uciekają z Białorusi i decydują się na osadzenie, one też mają taką świadomość, że tu się wiele rzeczy po ludzku zrobić, przyspieszyć, no bo my jesteśmy sąsiadami, jesteśmy zaprzyjaźnieni. 80 kilometrów to prawie rodzina, to takie mieszkanie za płotem i to się czuje w Białymstoku, że potrafimy razem ze sobą współpracować i razem obok siebie żyć.
1: Сьогодні і завтра візит Анджея Пачобута у Білосток буде протягуватися шерегом зустріч. Чергова така відкрита зустріча відбудеться уже праз лічані хвилини, а 18-й для помніка ксяндзу Єжи Папєлушку з тими людьми, які аж ту місяць приходили на акції солідарності з ім. А раней на зустрічі, організованій польською організацією «Вспільнота Польська», Анджей Пачобут заявив, що має намір вернутися у Білорусь уже у вересні до з'їзду Союзу поляків Білорусі.

Kąt u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.